0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Are you ready, ready?
1: This is Bruno Mars. I'm Lil Weezy. It's Sabrina Carpenter. Music. Fajn.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw.